0: Schieß Schmied Schnuppopitsche hier, Jensa Gil, Pschirodes, Moises, Matejom, Wojne, Pschirode, Aja Prajoras, Wojne, Reinche, Lapze, Dom, Meersbocha, Amatej, Mastem, Tisch, Pschelat, Gudo, Wusowania.
1: Dobar Rankowam. W naszej hucznej rubryce Crescendo przeradzi Wam Syman Heduś kandydom kelko kaloriju poprom spalicze, gdyż instrument rajecze. Kelko to dokładne je, wotwisuje minice od instrumenta, a człowieka samo, no to są czipne na Symanu obliczenia. W rubryce Wieda, Wiedomość a Wuna Makanki wienuje się Mioczyn Węk w uspiechach przy lekowaniu czeskiego raka. Milan Grojlich je za Was jeszcze raz do nowa wudacza wudatka poladał a rozprawia o Szulskim muzeju w Strożidzie, sme nedawno skupinu szulorju a szulorku przewodzili. Tam su menice nauknili, jak je se jeszcze przed let stotkom wuczuało, a potom sme Wam też galeriju zestajili z impresjami Boże oczywa. To poladajcie rada raz na nasze internetowe strony a naszą app MDR Savia.
0: A niech se przemysli, ty dobisz taki kontrabas szlepować, to se tady znowu to pracy, ty do co do trunu przyjmno, albo?
1: Oj, no, moje posty na przykład Janusz Klawiora, to są fajnczynki, to ja muszę prać.
0: Tam są wodbu, co tam powiedzieć. Dobra, nie przyjemuj. Mati Dziesmok, Adjana Fryczyc, Rymichowa, Studio Spiewa, Tomasz Walter.

Nadjum nieste terażik pedruszki, suche domoj dostali od czterech. Nikak jeso započało deszczować, a potem samotyż trochu silniejszo z miestnami rimało soje. A jak punże dżęca da ale wokomiknie, so jeszcze deszczuje, cinecze stopniu pokaza żywe slebro na przykład we Salowie, we Trebinie so trochu. Haj krótszyszo runie, że też cinacze stopniu w życzeniu so lochce deszczuje, też maja tam 12 stopniu, a też polatamy na przykład do Nosačic, tam też cinacze stopniu żywe slebro pokaza, przez cały dzień z najmniejsza też do południa ma so dalej deszczować, od przypodnia potem przestanie, w ostatnie pak szero tak wieszcza metrologojo, a też na jutrzyszu sobotu latamy potem startujemy ze Svunčkom do jutrzejsze je soboty temperatury zalizujące na maksymalnie 23 stopniu, a tak poladamy też jeszcze na niedzielu wotrania w ostatnie sucho przez cywy dzień dalej tu, a tam mowo sosnano trochu kus pokapotać, ale w ulicy niczo nie budzie 23 stopniu też niedzielu.

0: Menschen opa na poschenstrich.
1: Serbski Rozwoz. Pojestrze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W stolicy albanijskiej, w Tiranie, zetka so tyntydżen dziewowa skupina słowianskich mniejszynów. To je Federalistyczna Unia autochtonych narodnych mniejszynów FUN zdzieliła. Dziewowej skupiny, kotryż przedseda je Hartmut Leibner, przysłuszeja też Serbia. W Tiranie chcedža sa predovšem z položenjom makedonskej menšine v albanijskej zabierač a z rolu národných menšinov na západnom Balkáne na puču do Európskej unie. Při Vaskovskim Nihovom lesu nastane prina doživenská stácia Krabatovej kolesomarskej štežky. Tam má so za niečo 20 000 euro budka za vočastvenie s dôrečnými táflemi, vosebitými špielemi a v obrazovej galeriu s počahom ke Krabatovej povedzce natvarič. Projekt dostane spechvanie z liderového programa tak Klaudia Steglichova od regionálneho managementa Hornio-Vužiska Hola a Hate. V nazemie má so tvarič, klitu k spočatky sezóny má budka za kolesovariu a pučovarky potom hotová byč. V biehu přichadných let má podvú Krabatovej kolesovarskej štiežky celkonie 12 takých doživenských stáciu nastač. Składnostnie 110 narodnin Jurija Brezana przewiedzie domowina przychylny tydzień w budyżinie projektowej dnie. Gajż czera informowachu wobczyli so 170 szulorku a szulorju 7 letniku z Kulowa, Radworia, Ralbic, Worklec a budyżina. Na szelakorych stacjach są nadawki z przyjotowane, kiedy są ze żywieniem a tworzeniem spisowaczela zabieraja. Partnerowie są Smolarec Knijania, Niemskie Serbskie Ludowe Dziwadło, Serbski Instytut, MDR Serbski Rozwoz, Dom Brezanec Swojby w Budyżinie, Serbski Ludowe Ensemble, a w Serbskim Domie Projekt Zari a Domowina. W obczelnicy mają na przykład post za Instagram przyjotowacz a figuru młodego brygadownika na fasadzie Serbskiego Doma usledzić. W Rulec Münie na Czprywiu, kiedy słysza do gminy Trebin, chce dożyty most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamknichu radziczelja jednomocnie na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Nadok za to dostanie czyslania z Brzezuki, Pfacic ma to nieco więcej 100 000 euro. Rulec Mün na Czprywiu je pola turystów oblubowane, a poskiczuje miastru miezby z czomom albo pfawidłom, kaj jeszcze szkole sumarskie tury. Z ponovenia mosta chce java augustče započeć a konc leta hotový byč. V Holešovski Dubravce je konc tydzenia skakanski turnier ve všech staronných klasach. Kajše zdžili nesvačanske jechanske dvorstvo, vúbeđuja so jechaki a jecharjo ze svojimi konjemi sobotu a nedželu. Jako vršk prizamkne so vúbeđovanie ze zapšahami. Nimo prúvanju zmeja tiež fórum vede a zabavu za deči a svojby. Zaradła, sakskich mistrzostw w Holešovskej Dubravce, je krajny związk koniaceho sporta. A to one biechu, nasze powieścze, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Przy 13 stopniach są so deszczuje w Budyżinie, a po was doma w Pohornej Łużyce. Pansaty najpierw raz w ostatnie wybiło rania a dopołnia. Dženca v biudnia vuladame potom jenož zriedka raz slunco, vostanie vycikojte a žive slibro, te zalize dženca na maximálne 20 stopňov.
0: Včera je so tojšto najšlo tež naše lakých miestnostčach, jenož derezo nie so tu ničo zveho stavo prajmu runu tak, ale dešč je trebne, příroda je so derie napiva, no a rimavo je so tež. Na droga so ničo nestava, keď pak prošu štujšie ze smopetom po puču a dobi niče přes lese, tam je vezote štujšto ze štomodele pvavivo, zo nebrhče niče paneli, zo nebrhče sobopsuneli.
1: Serbský rozvoz.
0: Tež poky všetkým tým, ki so ze spešnými kolesami po puču, peč po napu, šestšiš.

Nikotor Schuli, Sotte Schwanka, Dob, Schirode, Poda, Damsella, Sbera, Schitkotorstisch, Dich, Kcheje, Borsanka, Kcheje, Dich, Doma, Nimachen, Hoi, Jan, Borsanko, Wustom, Potom, Poladeitsche, Notla, Wonka, Dich, Popuchu, Nasbereitsche, Se, Napschik, Wadzobirtsche, Se, Syrup, Navarili, Abos, Nanotisch, Oxymel, Noi, Nitkobe, Pschichot, Nertniach, Dreh, Borsanka, Miwa, Naipredras, Potom, Dere, Wusknitsch, Wurschna, Borsanka, Sonne hodzi tak dere przedziwa czako supotom wszystkie macizny w obwokane hełach we wiezo możecie wużywać, ale lepiej je, gdyż potom za słończko dere wuskneje. No i wszystko wąka rynie bujnik czyje, a hodzi so też dere przedziwać. Na przykład kajsprajach do syropa.

0: friend.
1: Czy do czesnecia to was chipnych czynić na niedzielne wódcowanie przypódniejszy program serbskiego rozwoju Monika Gerdesowa. Je znosowa zajmowe interview, a to ze staro abatysu klusztra Marina Wiesda Benediktu Baurykec. Dość to je ona nazoniła Monika Gerdesowa od Benedikta Baurykec. Što dokładnie o tym też w przychodniej godzinie jeszcze informujemy, a po sobie chcę was przeprosić se niedzielu wone przynosz ksi na poskacz w naszym przypodniejszym programie serbskiego rozwosa. W osobniczynu do 6.

byla Sonic, to je české a možná to ještě chvíli české. Kristin, musz to heute nas przewodzia do dżęcisze hora, niakuj, że chce być przy nim. Kuzwo, prynio dnia, Denis Wence też śpiewam, a Andrzej Witankowa. A hesłom, wodosz, pani Czanaryka, solo, para ti jenoś za tebie, Alvaro Sol.

0: Nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na naši tvárnišču.
1: Dobre ranie, Bagaro!
3: Dobre ranie, Mišova. Nejeden sa krásny deň.
1: Haj, sme tu tento deň veľa docpili.
3: O, haj. Popravom sme náš plán za tuto týdeň ižo vodživali.
1: Što da je s nakladným autom? Čo dla vone tak okolo smali?
3: Poj, čini moj vomir dále. Dole trebam beton.
1: Ižo zaso je nakladné auto nimo smalivo kajž bysk.
3: Dokelž treba moj přichodný stop. Hevak to s potom ničo nebude.
1: Sme stopy za cewe podzasadzili. Wokoło cewe je wulkie leżonosce.
0: Tu proszę, przychodny stop.
1: Sztore je nakładne auto? Je to la piatk. Nie dom je konc tydzienia.
0: Wiem, ale moja liścina.
3: He, kajka liścina da?
0: No wiesz to, la bagaro. So mam stajnie liścinu z narałkami, kiż potom wodhuczkuju.
1: Nakładne auto. Liścina za tutun tydzień je zaujeszcze dospolnie wodhuczkowana.
0: Nie pak, ona je prejcz.
3: Prejcz? No gdzie to może być?
0: No nie mam żadne zdacze. To je hotowa katastrofa. Liścina biehiście tajka, dołha.
3: Doczekaj. Ty to lahisza niszta dnią doło, kajś bez wowy wokowa jeździć.
0: No kajś bez liściny, bagaro, kajś bez liściny.
1: Bez nie wiesz, czy nie wiesz, co masz czynić?
0: Bez nie nie ma mira. A czy nie tylko woprawdzie szo hotowe? Dyrbiu dale.
3: Wokomelk nakładne auto. Przemyslujmy raz romatnie. Ja drażano liścinu nie mam, kiż bych wodhoczkował, ale nasze nadałki se spomjatkuju.
1: Ja też. Tutun tydzień sme mieli nadałk szitkę stopy za płot wokoło leżonosce nastajić.
0: Haj.
3: A to sme niemale docpili. Ci stopy jeszcze faluja. Dobisz je po takim niedzielę iżo mieć.
0: Haj.
1: Tobie za tutun tydzień szitko.
0: Wiace nic?
3: Jace nic. Po takim przywiez mi falowacy ci stopek dżiram kiszny dom wurio. Doryczane?
0: Doryczane.
1: A potem je kunc a sjatok.

Stimmt, seine Gottromenschine sa dokwa de steri, wotem rospra, viam, keko kalario, jem, spali, aber wotem budge, dusch, instrumentreich. To jest man Hiduszka wuslidziu. Do to chcemy pak poladać do Krostawy w ohonim kraju. Tam zaklinci Jeniczka koralowa kantata Johanna Sebastiana Bacha, a to składność nie 350 narodnin Paula Gerharda. Niedzielu po południu Styrioch w cyrkwi w Krostawie. To jest ta, gdzieś mają te swałne, zilbermanowe piszczele po takim, gdzieś tam do tastu przyjmasz zawieść, czy też kalorie zubisz. O tym nam powiada Szymon Hiduszka w naszym serialu Krescenta, gdyż je Miles Smith dospiewał.

0: Mičino do na pobose mi się wocińcze okno szeroko, wocińcze pak de szeroko waszą protyczku, Mateo.
1: A utromne Jack za pokio, my szak szeca zase namawiamy, puszcze czel nam swoje taminy, a takie se to činiło. Wanywa wobara nybylčice, przeproszuje szitkie dzieci, starszych, dziedo a woko a hostci w utromne na dzieciacy swiedzen wani pisaja, juce to budże wod popa na 2 maj, a to we wanywa wobornym depocze, dobrowolnie wanywa wobara nybylčice, tam zmea kowy a tykans, krosnowansku żerć, a przy realnym wetre ryka woda marsz, poncewy za tyś z wodu pryska, tuješ lubi ľudia nic na kupanske vice a trenja myslič, abo zabič, takoko. Dobrovoľná voniva vobara nebylčice veseli so na mnohých malých a veľkých opetovariu a na reane dječaci svedžen, juce od poponu 2 maj v voniva vobornom depoče v nebylčicach. Tak jen to môže napísať nám napríklad přes WhatsAppku.
0: Útrovne ďakujem a zavisť, že si da tam tie šlimo za dječi. Dževič do na povosebych.

0: Weh, weh, weh. Wir da wieder musst ein Wundermagang gehen.
1: Wulka Halla, na Jessac Tissac Wuji, Schietze Stanu, Platzaja, Aviskaja, Husatza Goja. Tolle doživi skire na koncertach a nic na wiedomostnych konferencach. Tola tak jest ostało kunstydzenia na letnym onkologiskim zetkaniu USA. Tam szedsta ich usledżorio a sledżorki usledki studie z nowym medikamentom przeciwo raki brusznie slinicy, niemsce bauchspeicheldrüse. Je to ciężka forma raka, kotra szledma na terapię reaguje. Samo ze chemoterapiu pacjenta zwiedza biu nieszto miesacu po diagnozy zemreja. Przyczyna je protein zmianom kras. Tutun rejaduje rozczynie a dzielenie bańkoczyle, a miał poprawomienoż nakwilnie aktywny być. Przy raku brusznej slinicy pak je protein mutacje dla szun czas aktywny, a da rakowe bańki bez haczenia rozcz. Przez lidżesatki żno spytaja farmaceutki a lekario mutirowany kras zaso nieaktivny činič. Tola jeho struktura je tajka, zoso medikamenty z nim prawie zjazać nemoža, z čimž nemoža jeho zadžarženie wobliwovač. Runie za to pak jeso netko skunčne kandidat namakał. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z nim wobdzieli so 500 nasmierć chorych osobów z metastazami a bez wladów na hojenie. Połeca z nich dosta medikament, tam na połeca chemoterapiju. Wusledk pacjenta z nowym medikamentom bych u przerezku dwojce tak długo żywi. Oni po spoczatku studije przerezne jeszcze jace hać cina czy miesacu przeżywichu, porno jenoż 6 miesacam przy chemoterapii. A też czas, kotrym się został pacjentów nakwilnie stabilizował, a korość zadzierżała, so od ci na 7 miesacu jace hać podwoji. Przy usiem, žane hojenje a jenož pol leta jace. To so nezda žana vulka vec byč. Tola po li džesatkach ponih přesvapenju při sledženju pokaza nový medikament možný puč k hojenju raka, kotrež dotal na žane medikamenty reagoval neje. A tajki vulat je sledžarjo a lekarki na konference k dojemu aplausi ponu.
0: Wieda, wiedomość a wunamaganki.
2: W uspiechach przy likowaniu ciężkiego raka je rozprawiał Mirczyn Węk. Cymienczyny po cymliki na osobę.

Drode bakte, ja, da gab jetzt gerade die Technik, ob ihr kennt, hier ist noch zwei Livestream, Raspobuchu, Sapiknit, potem so ist es doma, es ist Kuchen, ja, won, asse müsle li, na ja, hisch, Raspobuchu, kus, gebittenem, aber die ist sackliknem, na, potem to ninge, alle, geist, takle, je, nekotre, schuli, wietzka, zit, ich, isch, we, djitschatzich, nuschkach, ma, djitschatze, koros, tsche, dokisch, so, mit am tisch, schala, gedächtnis, Wietze przestajli, ale dziewa ja, nasi kolego ja na tym, że za so tak spieszny, kajż można sochodzić iż serbski rozwoz przez livestream. Słyszeć przyjemny livestream precz, to możecie rady w naszej app wotwołać tamto, że jeli ju jeszcze nie macie, możecie si ju też damotnie dyliszczanecz MDR Serbia instalować. A tam widzicie też nie dom horeka na prawo radio, na kotryż klikniecie, a potem livestream wam zabierzi. Dwie Menschen hier, Bob Biedl, Knadjewitsch hier.

0: se da mi čino pojena počuje Čechie, nove možnosti na kupovanju na kraju, srpski volejbulovi dorost abo vubidovanje kaponov honačo, to su nekotre teme. Ve junijskim budačo vulatka, juce s sobotu pripotnju možete tudi vidjeć, a Milan Grojlich nam dašu temu, dženc rano hižo skrutka predstaji.
1: Srebovska dostane pjatce, pola nas. Tu dobi dan na te desce klečeć. Ribe bude, buce dobrega,
2: Schulzki Jane Kajš před 100 letami skrutí disciplínu a kvostanjom. V Serbskim Schulzkim muzeu v Stroži pola Hučine doživieja dženzniši šulario, kak to nie debie v takej małej vesnej šuli.
3: 4 kruč späť.
2: 20. Członka domy z niskoho towarstwa Radiška Marlis Koniechtec w Schulzkim muzeu pokazuje, jak niedy tu wuknechu. Nimo pisania a liczenia bie ważne praktyski dziel wuczba Schulzki zarodzie.
4: To są tu byli widzieć, jakie rośliny zaczą, co może ja z tym czynić, kiedyś byli, ja wiem, swoje te żałby warili, a takie wice, sirup czynili. Czaj, wieso, tak a tak, to są nie szona ukliwe szuli.
2: Sieghard Kozel je 1945 w Stroži do szuli zastupił. Wumienienia za szulskich nowaczków byću tedy przełszo skromne.
5: Żadne wuczbnice, żadne rzeszyłki, jenoż krydu na desku, a bad doma z nimi stare papry sobą przynesli, moje dla wat nowin, ten te kromy wurezali, tak se nimi započeli.
2: To se dženzniše riadonje, kiš Schulzki muzej vopytaja, vizo jac predstajeć ne moža. Tež smerdžate samo zvarene čornidvo je za dječi dženca doživjenje. A zonja tež, zobichu Stroža a tamne se vokovo hučine, njede nimale ryze serbske.
0: Vjaco ze Serbskeho Schulzkeho muzeja v Stroži vidiče juce v vulatku pripojnju 12 v televiziji MDR. No, hediš tam znano stun muzej, Schulzki muzej vopytače a mali skonjehtec tam vidiče, kak tam agiruje, možeče se tež vobladač vursku zarodku, kiš su tam stvorili riadki, zapovožili nedom do zakoda na pravom boku, tam bujnjek čije, rejnje rostče, česač menčinov po napočive Čeche.
6: Čorne kocotan, ach što bih sam, vaka na pučku,

0: Vitesha, lube pschiswuchaki, abschiswuchariye, hojo, diana schetzowa, zawas, pschi mikrofonie, anint, statu jome do końca tygodnia, a to serski. Jan Scheuske, so schön sa duze, te maju ten koins tijin ja zewo wössebne ulet prätk, jo wenn i su, to swische scho net unas. Pön jo abiturne ballplanas thema, pschäs pitovanja ga su sa litosa skorosche mimo, nint mogu abituriente na veliku svejense mislisch, alle nic ja noch kleid a oblak maju se zapfaschisch. Teke mist noch a catering wielgin drogeste. Tosch, trebasch, sa finanzierowanie dobre Idee. Gregor Klim, josse pla uknikolskeje firme dolnosarskego gymnasium raz obscha schau. Se wir, asch stellome was derie pschigetowanuch do końca tygodnia, co se aktualnie choi a kötare termine nie dialis komužisch. Teke to u nas w serskim programie Jinsa Swyszyszo. Potake, startujemy net ze szczojeniem za naszych najmłodszych przysłuchariów. Rydnia Szczopeda.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Zisik Radio. Ojo wasz, Zisie Cepastro.
2: Serskiego programa.
0: Końc tygodnia stoi przed jurymi. Lube Zisi, oglądają się tam mogi raz starym staryszym, albo ujko ju a szosze. Marianka jo raz cały tydzień pla swoje szoty była, a ulicu jo żeńca staryszyma, co jo tam dożywiła. Słuchaj szo raz.
3: Na mea mała Lubowka, kaga se skońcne zase raz doma swojej pesteli spała, hm?
4: Cała dere, mama. Šota Ramona pak ma teke mike pestole. Jano zajča som všetci bila jesno uspana. Filip jo hišči spal, a petom nie som vežala, co dim sama getovaš. Televizor nie som se viriva zašaltovaš. Cacu ga mežo Šota Ramona teke vjelgin kšuta biš.
5: A co ga se penciniva?
4: Som myslivana Kevina.
5: Aj, to je nowe przyjaciel.
3: Przosy, Marianka, kto ga to jo, ten Kevin? Znajomia jego?
4: Na se wie, mama. Tak zabywata ga tu niamy, że szpysz.
3: Kevin? Kto jo przosym Kevin? Hm?
4: To jo ten

0: Ne junia mame za sobu wierasz kna zachopienku tyżynia jo był sobie żyn zisi. Jo, aniciano kutniu zisi, ale jadna z czo razu oplieto smieju se uknice a ukniki wiaselisz na swój serski zisiecy casopis. Żo wop casopis płomnie se wie. Juniowe udasze zespominajo redaktorka płomienia Katarzyna Fidekowa.
1: W juniowym płomieniu mamy szakę lesiojskie temy, a coż ją mnie nadpadnuło jo a śmiazy autorami jo wiele młodych ludzi. Ose myslim na ukniku a na jadnu studentku. Artikel w jadnom wielgin wesebnym miatelowym projekcie, a dalszny artikel we umiełskich twerbach Karla Blesiena w Barliniu jo napisała Lara, absolwentka dolnoserskiego gimnazjuma. Druga autorka ma wesebny hobby, lezenie. W tej zabier je we napiszo, a dajo psi tom szakę do rady. Takie psiduca autorka piszo we niecom, coż wielgin rada ma we szpańskiej kulturie, jo we na psieprzosy jo szyknych na nadejzieńskie drogą, a nie pe szpańskiej. Obej psinoska, ten we lezeniu, a we szpańskiej, z tej nastałej w ramiku żurnalistickiego seminarnego kurza na dolnoserskim gimnazjumie. A najmłodsza autorka Salma jo napisała rydne ulicowanie z titelom Petajmne gumno, usłyszy się krótko zachopięk ulicowania.
2: Żółczo zmieni malon, jo 6 lat stary, a pejżo skoro do szule. Czasy, wino jeździ ze swoim rollerom do bliskiej szule gledat, co se tam czoj. Malon używa rad pedlańsku ceru pe starej wejsnej droze, żoż laży iści wielgin stare kamieniowe flastary. Pedla szule jo gumno. Wiele razo jo malon tam już ogledawa przez płot.
0: Cele ulicowanie słyszysz o we płomieniu. Na bocy z tekstem namakajoszo za to w odpowiedny QR-kod. A na co chyści mogą se cytaki a cytaje wiaselisz?
1: Na każdy pad na komik umiełcołki Sigiko. W aktualnym udasiu cytaju zisi przedsledny ziel komika na obswietlonych ścieżkach, agaż sleduju zisi dyrdakojstwam głównych figurą komika, pensu zawieścienarskie, jak se trojenko zakęcy jo. Gasz jo niś ten jaden albo drugi ziel komika skomuził, pen myslim se, aż upłasio se cytanie nachwataś. Jo, a myslim se, aż upłasio se teke dalszne teksty w juniołem płomieniu cytaś, na przykład w rubrice z lusztą a lubościu za to serskie, zeznajomy bliżej Joannu Pescic, we nabydli w Hesiebuzu, zieła w serskim instytucie, a ma wiele jo naprzód zajmnych hobijów.
0: Po takim zajmne artikele na Makajoszo we płominiu, a sobie takie zwucowania, gödańka a żarty. O przymierze najnowszego udasza dzisiejszego czasopisa jo zespominała za nas redaktorka Katarzyna Fidekowa. A po przyjdącej muzyce zespomina Gregor Klim najważniejsze terminy tego końca tygodnia za was.

0: Servus.
1: Na ja, so grommer Dob, schäbschast du ja jinsa, serreski muss ich röcher, wo so. Jinsa ja liert nicht, wer du was weh sehen. Gdomoniert ja ja noch Kaffee, Tücker in Saale, Tecke, Kulturu. Wett mitra Schichtscha, Buja, Tokrona, Skenierscha, Kakugli, da jo ne nosche Initiative sa, Wäschewinie, Wuschewskego, mitra Schichtscha, Suchescha, na dobro, Sruku, Gettowanu, Musiku, serresku Musiku, Umjotsom, Jacke, Schwarz. Pschesto, Tecke, den Motto, Jinsa, Zarna, Jacke, mitra Schorza, Wette, Sieger Tschech, Wettbudnja, Sastupio Dermotne. Kupenska Saison ja startowała, a w nowym jorazu ja ten tyschen drei Wettbewerbe, najmniejsze kupanisco pod gołym niebiom w całej Łużyce, małko, ale fajna, nowe, najlepsza gośpa za wedechanie gaś z czaduce w slipienskim regionie. Kupanisco ja wedne da kuszty dzień wetwarione, gaś wietro ja, Wettbudnja, wetsiga dwiu, aż do siedmich jacu. Serbske Bilder a Film se pokazuju ve Flemingu. Tam buža viče pšegljetka bramborskega umjostva pod titulom Ved o Pšihod. Karolina Krautzec zabera se z Brunicu a s feminizmom ve Serbach. Luka Lietko alias Luka Golinski pšiobrožijo se serbskemu kvirnemu živenju. Amira Dubjanec jo veršava s Luka Golinskim prijedne serbski coming out film, ten se teke pokažo. Teke daljšne bramborske umjocoki a umjoce budu ustajesz, a to we klubowym domnie we Ludwigsfelde. Więcej informacji w internecie pod Kulturland Brandenburg. Umiestwo pod gołym niebiom możesz o sobie oglądać, a rono tak kupisz domu Niski Muzei w Deśnie, ja przepraszam, za się umiejące z regiona na umiejski zwierzeń, wicze a nieżelu. To bużo, wszyscy wet jadna z trzech dostarych, w samskim cacu wetmiją się umiejski plenier z Gabriele Gittel, przyglądaj się umiejącam, jak nastawają żywe bildy, rostliny a krajiny za kulturny program ja takie starane. Potajemność i bogata krajina uprzestrzyją się przed klubo razem. Stare bajki a powieść i ulicy o serbskich miestnu a grodu, co się tu krajinu zeznasz, a to na serbskie jo wam kazane na serbskie wandrowanie dolnoserbskie recnie szule, wicze ta buża pla Biłowa, niemski Bilo, Jens Martin a Gregor Wieczorek buża tej was wjazdź, a ulicy wasz wednatury a wethistorie wandrowanie trajo 5 stundo. Dobre cryje trzeba się, zmakają się wicze zega żasoszych, obzielenie płaci 8 euro. Nieżelu raz nam się już na nieszetnym miestnie, bez triażowie bużo taka pod zwenicu. Farar Jakob Simon umyslił się za to przecie interesantną temu, a ten raz już o to, co są wejsanarie niega grali ako zisi. Nam się ta bużo nieżelu zega żasoszych. W samskim czasie buża wysypna serbsko-niemska namša w slepym, pod motom spiewajša Bogu nowy spiew, ulicuje liturgia w tmece muzyki, a żoteke wosjarske dudy, fararka Jadwiga Maling a wikarka Zofila Dolan buža tej namšu žaržaš a wy mžoša ju słyšaš przez radio MDR Kultur ju ustrzywajo w zigażasoszych. Ja, co się nasze pokazki jeszcze raz cytasz, to możesz na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/som.
2: Ja, a wiedrowe uglede za ten koniec tygodnia mam jeszcze k tym pokazkam.
3: Wiedro.
2: Wiedpodnia możesz jeszcze Möcher se tam sem hüschti desch wasch, samo jadnotlive grimanja su möschne, maximalnie 2 a 2 stopnio pokażo Thermometer jinsa. Sobotu dopodnia bütsche a jano pitschku obmrozone, wötpodnja möcher se sasi chrapjasch, wiecze pitschku schoppe asch do 6 a 2 stopnio. A neje lu pschibera wetsch, wöstanjo pak zwetschego suche pla 2 do 3 a 2 stopnio.
3: RBB. Serbski program. Lubujemy naszą rzecz.

0: Duo Trattöchter, wenn ihr jetzt sagt, Domoihüsch. Nehm Domoihüsch Chinesische, müsse Sabirame Seserski Urezu, a tam Jinsa se Shakimi Verbami. Zo a kak ne zo Zinime. Nascha Dolno Saska Rezu, mejo to Rednie Ukronisch. Togotla, se wir jo, Autorka Pschiduzeg Obschinoska, Maria Elikowska Winklerowa, se sasi Obschaschauer, nascher serskich Wieshanario, ako povedajo serski wird Mawego. Aveni su je dali sa schacke Zinitoschi, Pschikwade, a schacke Rosquadli.
1: Pschi rumowaniu dejau upasowaś, aż se niederijosz do ruki abo nogi. To penbejny czas beli. Gasio zimie mroz su drogi gładke. Wenn jo se obsunu a prasnu, deriu z głowu doboma. Gasz se żedne biu, meżo byś aż jaden drugemu do wecołu klasnio, derio. Penten zmiejo medre flaki. Ten jo ściakły a z pieściu derio do blida. Psi nie wiedre, nie dejś stojaś z pes boma, do niego meżo gaderiś błysk. Deriś, abo se deriś, to se stanio jano jaden raz. Niega jo każdy miał drejany wezyk, a w nim szakę wezył. Wezyk miał twarde drejane kelasa. Gaż si jen sięgnął, jo to tak derkało.
2: To wezyk derka na kamienianych drogach, aż to tak szczercy. Derka, szczercać, to te same akustyczne.
3: Tak derda, ten derda przez te kamienie, a przez te depki.
1: Ale gaż mam przed wycyma, kak su niega uglidali wejsne a mieściańskie drogi, pen słyszym ten zogol. Traktory su perżyściach, a ja brate weze pe drogach derkali.
4: Derkaś, ja bym tak skoka ten wysm, derkał to derkajo.
1: Ten jo cały czas derkotał, dlatok aż droga nie jo była gładka, ale gruzlata, giarbata, derkotata.
2: A koniu wies ten tyk se derko co po drodze.
1: Wes derko co pe kamieniowym flastariu. To derkotanie, rapotanie, jo se rozlegało pe cełej sy. Sim więcej gasz jo na wezu był nalodowany szaki riet. Pszała muzyka.
4: Derko co jo pnio ganz blisko te kamienie.
1: Werby opisują cynitość. Na kaki part nieco ugbajomy. Lic malsniej, siszej, na krótko, psiecej zasej, albo cały czas.
2: Derkaś to jo to grobne, ale gaś jo nie to mały wezyck. To da jo derkaś, a derkotaś. Gaś to stajnie mniejsze. Gaś maja rzyszy takie małe wezycki.
0: Zajmne słowka su nam żynca zase rozkwadli nasze wesanarie. To su byli Anna Fortowa z Mösta, a Bernhard Natke z Nowiesy, Fritzo Kszama z Drenowa, a Alfred Kjacmarik z Prjavoza. Dalszne przynosk wyrieże nasza serska riec, słyszy się zase za dwa tygodnie. Tam pojrzo wo dalszne cynitości, a w kakiej mierie ju dożywiomy. Daj się przechwatasz.

0: Vitesha, lube pschiswuchaki, abschiswuchariye, hojo, diana schetzua, zawas, pschimikrofonie, anint, statu jome do koinza tüjinja, ato, serski. Jan Scholzke, so jin zaduze, te majo tenkoins tüjinja, zewo, wössebne ulet pritk, jovani su, to swische schon net unas. Pön jo abiturne Ballplanas Thema. Pschespetovania gasu saletosa skorosche mimo nint mogu abituriente na veliku svejense mislich. Alle nitsiano kleid a oblak majuse zapfaschisch. Teke mist no a catering vielgin drogeste. Tosch, trebasch, sa finanzierowanie dobre Idee. Gregor Klim, josse pla uknikolskeje firme dolnosarskego gymnasiumaras obscha schau. Sevier, asch stellome was derie pschigetowanuch do końca tygodnia, co se aktualnie czoj, a kötare termine nie dialis komužisch, teke to u nas w serskim programie jinsa swyszyszo. Potake, statujome net ze czojenim za naszych nejmodszych pschisłuchariu, rednia szczo peda.
1: Raz, dwa, trzy! Žižik Radio!
0: Koinz tydzenia stoi przed żurymi. Lubi dzisi, oglądają się tam mogi raz starym staryszym, albo ujko ju a szosze. Marianka jo raz cały tydzień pla swoje szoty była, a ulicu jo żynca staryszyma, co jo tam dożywiła. Słuchaj szo raz.
2: Na mea mała lubałka, kaga se skońcne zase raz doma swojej pesteli spała, hm?
3: Cała dere, mama. Šota Ramona pak ma teke mike pestole. Jano zajča som všetci bila jesno uspana. Filip jo hišči spal, a petom nie som vežala, co dim sama getovaš. Televizor nie som se viriva zašaltovaš. Cace ga mežo šota Ramona teke vjelgin kšuta biš.
4: A co ga se penciniva?
3: So müsli war na Kevina.
4: Ei, du ein hoher Pschierschel.
2: Pschosse, Marianka, kto ga to jo den Kevin? Znajom ja jogo.
3: Na se wehr, Mama. Tak zabuvata gatun jamme so spisch.
2: Kevin? Kto jo pschossem Kevin? Hm?
3: To jo ten ketarosch jo sam doma.
2: Ach, togo, Kevinas, viel mati minisch. Toga se mega war net chronisch.
4: A na ketare idee se pšitom šičva?
3: Na žedne vesebne, tato.
4: Nento jana išči grejn, Majanka. A še vama plašota Ramone ten seve tižin dvojko vec tud ne bivo.
3: Nie, toga nisom groniva. Jano zajča, dokuda som bila, ako pridna uspana.
2: Joli, až se nemilim, si ga nikotare knive sobumiva, ketare šorono citaš.
3: Tak jo, ale te prydne są maźnie przeczytała, a przeczytasz ja takie we studnie.
4: To pak ja pićku hinać wyżim.
3: Mężno, tato, ale se ty już raz był plaszoty Ramony na prozdninach.
4: Beszko mi ta mama do tych miejsc jeszcze dowoliła nie, beszko.
2: Bogi huzla, ty tato, co ga by ty tak zajcza rano tam zachopił?
4: Och, nieco by se przeci namakało.
2: Ty mi zewszym jeszcze nie se ulicowała, coś co petom wednio gytowali, Marianka.
3: To ja było cało okej. Sme drogowali, baslili, a samo w kinie pebyli.
4: O, w kinie są mia teke już raz bo.
3: Jo, tato, ale miastem pokazuju tam cało nowe filmy.
4: Jo, ta teke na pszaudu wiona, Marianka.
2: A pen, co hiszi? Ja minim, wygaz ty tam bywi cewy tyżyn.
3: Com ga już o ulicu wała, co smy cynili.
4: A Sora na przykład? Coś, co Sora getowali?
3: Dopudnia smy z Filipom obrazy melowali, a szota Ramona ją musała gadać, co smy melowali.
2: No jo, a petom?
3: Petom ja szota Ramona obietwariła, a my z Filipom smy gadały, co ja to była, co się wena wariła.
0: Redne Ferie, plaschotte Ramone, suto Billy. Scho will wasche Lescheuske Ferie, jujo planovali lubejiji. Jan miasse zöschi, pön jo takta loko. Alle, nepewe, schützen wam redne Kunstigenja.

0: Lust na serska gromada, to jo dobre słowo tek za pszidu zu wiec. Miastym su zawieszcze jużo dojśli. Janszojska domowinska kubka jo se żinca zajcza udała na napszaudu rytny uliet. A to do czeskeje stolice, do Pragi. Żinca zajcza jo bus wytjeł ze skoro 50 wesanarkami a wesanariami. Krotko do jespy sme mogali powiedać z jadneju akio pedla. To jo Janszojska Klaudia Szewelisowa. Ju som szaszała co maju prytk.
1: Na myśmy to iżo dawno planowali do Prahi jeździć, dokulaż co my se Prag pobladaś, a tam dobrą zromadność mieć. Wiecie niedom, co my tu serski towarzystwo w Praze zetkasz, a tam nasz Paweł na nas czeka, myśmy hiżo wielkie narski na to.
0: Paweł, to jo Paweł Kuszka, won jo cwong towarzystwa przyjaszelu Serbu w Praze. Przed lietami jo był w Janszojcach, a tam susy z przyjaszelili. Ninto skońcnie se zase smakaju. Zawistrze, zeju Janszojske teke sasku drastwo sobu, a budu wenje przez miesto dundasz. Pön budu wicze teke we wesebnym restauranje.
1: Jo, planowane jo, aż sme wicze wieczo we ufleku. A tam sme skazali menu, a sme jaranarski na to, a tam to my też w serskie drastwy nastupisz. A to je tu najwięcej znate restaurant w Praze, a kujście, gdyż jedzi do Prahi, tu in Dürbi junu tam bysz.
0: Aż do niedzielę budu w Praze, a Klaudia Szewelisowa hyści nam groni, dla cogo se nie wiedzy wiaseli.
1: Na zosmy niento to docpili, zosmy zromadnie, a zo mamy wielki bus za to, a ja se wieselu na zromadnie spiewaniu, a bachtaniu, a na zromadność.
0: No pen, dobry czas, a wiele wiesela w Praze wam życzymy.

0: Prednetne, Junia, Mame, Sasobu, Verasch, Kna, Sachopienku, Tüjinja, Jo, Böse, We, Jin, Jishi. Jo, Anitiano, Kutnju, Jishi, alle Jadnas, Choraso, Oblieto, Smeuse, Uknice, A, Ukniki, Vjaselisch, Nasvoi, Serski, Jishice, Sasopis. Jo, Wop, Sasopis, Pomjese, We. Juniove, Udasche, Sespomina, Jo, Redaktorka, Pomjenja, Katarzyna Fidekova.
1: W juniowym płomieniu mamy szakę lesiojskie temy, a coż ją mnie nadpadnuło jo, aż miazy autorami jo wiele młodych ludzi. Ose myslim na ukniku, a na jadnu studentku. Artikel w jadnom wielgin wesebnym miatelowym projekcie, a dalszny artikel we umiejskich twerbach Karla Blesiena w Barliniu jo napisała Lara, absolwentka dolnoserskiego gimnazjuma. Druga autorka ma wesebny hobby, lezenie. We tej zabier je we napiszo, a dajo psitom szakę do rady. Tak psiduca autorka piszo we niecom, coż wielgin rada ma we szpańskiej kulturie, jo we na psieprzosy jo szyknych na nadejzieńskie drogą, a nie pe szpańskiej. Obej psinoska, ten we lezeniu, a we szpańskiej, z tej nastałej w ramiku żurnalistickiego seminarnego kurza na dolnoserskim gimnazjumie. A najmłodsza autorka Salma jo napisała rydne ulicowanie z titelom Petajmne gumno, usłyszy się krótko zachopięk ulicowania.
2: Żółczo zmieni malon, jo 6 lat stary, a pejżo skoro do szule. Czasy, wenn jeździ ze swoim rollerom do bliskiej szule gledat, co se tam czoj. Malon używa rad pedlańsku ceru pe starej wejsnej droze, żoż laży iści wielgin stare kamieniowe flastary. Pedla szule jo gumno. Wiele razo jo malon tam już ogledawa przez płot.
0: Cele ulicowanie słyszysz o we płomieniu. Na bocy z tekstem namakajoszo za to w odpowiedny QR-kod. A na co hyszci mogu se cytaki a cytaje wjaselisz?
1: Na każdy pad na komik umiełcołki Sigiko. W aktualnym udasiu cytaju zisi psiedzletny ziel komika na obswietlonych ścieżkach, agaż sleduju zisi dyrdakojstwam głównych figurą komika, pensu zawieścienarskie, jak se trojenko zakęcy jo. Gasz jo niś ten jeden albo drugi ziel komika skomuził, pen myslim se, aż upłasio se cytanie nachwataś. Jo, a myslim se, aż upłasio se teke dalszne teksty w juniołem płomieniu cytaś, na przykład w rubrice z lusztą a lubościu za to serskie, zeznajomy bliżej Joannu Pescic, we nabydli w Hesie Buzu, zieła w serskim instytucie, a ma wiele jo naprzałdu zajmnych hobiju.
0: Po takim zajmne artikele na Makajoszo we płominiu, a swie teke zwucowania, gödańka a żołte. O przymiesze najnowszego udasza dzisiejszego czasopisa jo zespominała za nas redaktorka Katarzyna Fidekowa. A po przyjdącej muzyce zespomina Gregor Klim najważniejsze terminy tego końca tygodnia za was.

0: Duo Trattöchter, wenn du jetzt sagst, Domoihüsch. Nehm Domoihüsch, nejame, misse Sabirame se Serski. Rezo a tam jinsa se Shakimi Verbami. Zo a kak ne zo zinime. Nascha dolno Serska rezme jo to rednie ukronisch. Togotla, se wie jo autorka Pschiduzeg Obschinoska, Maria Elikowska Winklerowa se sase obscha schauer, nascher serskich Wieshanario, ako povedajo serski wird mawego. Aveni su je dali za schake zinitostschi pschikwade a schake rozkwadli.
1: Pschi rumowaniu dejau upasowaś, aż se niederijosz do ruki abo nogi. To penbejny cas beli. Gasio zimie mroz su drogi gładke. Venio se obsunu a prasnu, deriu z głowu do boma. Gaż se żedne biu, meżo byś aż jaden drugemu do wecołu klasnio, derio. Penten zmiejo medre flaki. Tenio ściakły a z pieściu derio do blida. Psi nie wiedre, nie dejś stojaś spes boma, do niego meżo gaderiś błysk. Deriś, abo se deriś, to se stanio jano jaden raz. Niega jo każdy miał drejany wezyk, a w nią szakę wezył. Wezyk miał twarde drejane kelasa. Gaż si jen sięgnął, jo to tak derkało.
2: To wezyk derka na kamienianych drogach, aż to tak szercy. Derka, szercać, to te same akustyczne.
3: Tak derda, ten derda przez te kamienie, a przez te depki.
1: Ale gaż mam przed wecyma, kak su niega uglidali wejsne a mieściańskie drogi, pen słyszym ten zogol. Traktory su perżyściach, a ja brate weze pe drogach derkali.
4: Derkaś, ja bym tak skoka ten wysm, derka to derka jo.
1: Ten jo cały cas derkotał, dlatok aż droga nie jo była gładka, ale gruzlata, giarbata, derkotata.
2: A koniu wiesz, ten tyke se derko co po drodze.
1: Wes derko co pe kamieniowym flastariu. To derko tanie, rapotanie, jo se rozlegało pe całej sy. Sim więcej gaż jo na wezu był nalodowany szaki riet. Pszała muzyka.
4: Derko co jo pnio ganz blisko te kamienie.
1: Werby opisują cynitość. Na kaki part nieco ugbajomy. Lic malsniej, siszej, na krótko, psiecej zasej, albo cały czas.
2: Derkaż to jo to grobne, ale gaż jo nie to mały wezyck. To dajo derkaż, a derko taś. Gaż to stajnie mniejsze. Gaż mają rzeszy takie małe wezycki.
0: Zajemne słowa są nam żynca zase rozkwadli nasze wesanarie. To są byli Anna Fortowa z Mösta, a Bernhard Natke z Nowiesy, Fritzok Schama z Drenowa, a Alfred Kjacmarik z Prjavoza. Dalszny przynosk w reże nasza serska riec słyszysz o zase za dwa tygodnie. Tam pojrzą w dalszny cynitości, a w kakiej mierze ju dożywiamy. Daj się przechwatasz.